mała banda na rękach i znali na słowa wyborca i dami bywa i bawę, kiedy